nam zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.